waliobatizwa leo mnaweza mkaanza kuja, njoni haraka, njoni haraka. Na wale ambao mlibatizwa wiki iliyopita lakini hamkupewa Biblia, ulibatizwa ukupewa Biblia, njoo.